Ale od noć by chmienie przyszła. Anże metr te swa zbeżala, ma zapowiadat kej blotem je. Kunej człok bez jednajde jest u sezwie.